0: To jest L Radio.
1: Na 98 FM.
2: Cicho tak, bez zbędnych słów. Zapukał do drzwi moich pół.

Pod fluid schowała depresję. Noc z dziewczynami na mieście, bo chciałaby poczuć to coś. A demon nie pyta, kim jesteś. I miesza się powoli z tłem. Tak chyba wygląda codzienność. A myślę znów o niej przed snem. I to jest mój lek na bezsenność.

0: spoić cząstki regolitu w solidne cegły. No, czyli tak, czyli trzeba coś najpierw zbudować, poczekać aż się popsuje i wtedy posklejać. Chyba nawet na Ziemi nie chciałbym w czymś takim mieszkać. A co dopiero na Księżycu?
1: El Radio. El Radio. 90 i 8 FM. 90 i 8 FM.

0: Zakochaliśmy się, obejrzeli, a to już siódma na horyzoncie całkiem nieodległym, więc czas na nasz tradycyjny odlicznik, który dziś nam się zeruje, bowiem mamy dziś Międzynarodowy Dzień Rock'n'Rolla, więcej o tym nieco później, ale to jest właśnie ta okazja, do której ostatnio odliczaliśmy. Odlicznik to instytucja powołana do tego, by pilnować pewnych dat, tak byśmy niczego nie przegapili, taka przypominajka pilnująca, by nic fajnego nas nie ominęło. Pora więc zastanowić się, do czego teraz będziemy odliczać. Jakiej daty nie chcielibyśmy przegapić, o jakim wydarzeniu nie chcielibyśmy zapomnieć. Witold Lazar, @lradio.pl. Czekam na Państwa propozycje.
1: L Radio. 98 FM. 98.

0: 7 już za chwilę. Jak ta chwila minie, to będą u nas najświeższe wiadomości w serwisie El Radia. Warto wiedzieć.
1: USA zaatakowały Iran, w odwecie Teheran zaatakował amerykańskie bazy. Dziś ruszają ekshumacje ofiar zbrodni wołyńskiej. Upały nadchodzą do Włoch w tym tygodniu. Będzie powyżej 40 stopni.
2: El Radio. Warto wiedzieć.
1: Dorota Wertycka. Armia USA zaatakowała dziesiątki celów w Iranie. Amerykańskie dowództwo centralne przekazało, że zakończyło już ataki, a jak tłumaczy, przeprowadziło je po to, by ograniczyć zdolność Iranu do atakowania zagranicznych statków przepływających przez cieśninę Ormuz. Dowództwo USA informuje, że zniszczyło irańskie wojskowe systemy obrony powietrznej, przybrzeżne stacje radarowe, instalacje rakietowe, drony oraz małe łodzie. Armia USA po raz pierwszy wykorzystała myśliwce, okręty wojenne oraz jednorazowe drony uderzeniowe. W odwecie Teheran uderzył w bazy USA w Jordanii, Kuwejcie i Bahrajnie. Według irańskich mediów w wyniku amerykańskiego strzału zginęła co najmniej jedna osoba. Dziś na terenie dawnych polskich wsi Ostrówki i Wola Ostrowiecka na Wołyniu rozpoczną się kolejne prace ekshumacyjne ofiar zbrodni dokonanych w 1943 roku. Ukraińscy nacjonaliści zamordowali tam ponad 600 Polaków. Marcin Starzec.
3: Prace potrwają do 7 sierpnia i zakończą się ponownym pochówkiem odnalezionych szczątków mieszkańców obu miejscowości. Ukraiński Instytut Pamięci Narodowej zaznaczył, że współpraca przy poszukiwaniu i godnym pochówku ofiar ma służyć budowaniu porozumienia między narodami. Rodzinom pomordowanych Polaków, ale już ze wsi Późniki zostaną wręczone tak zwane noty identyfikacyjne osób, które udało się zidentyfikować w trakcie zeszłorocznych ekshumacji, mówi Maciej Dancewicz z Fundacji Wolność i Demokracja.
4: I dzięki temu pierwszy raz możemy te ofiary indywidualnie nazwać, upamiętnić w sposób właściwy, czyli krzyż na tym krzyżu nazwisko.
3: A jak przekazał wiceminister kultury Marek Krawczyk, jeszcze w tym roku polska strona podejmie kolejne próby znalezienia masowych grobów we wsi Ugły.
1: Do prawie 4,5 tysiąca wzrósł bilans ofiar podwójnego trzęsienia ziemi w Wenezueli. Rannych jest 16,5 tysiąca, a zaginionych według niektórych źródeł może być nawet 30 tysięcy osób. Przeszło 17 tysięcy straciło dach nad głową. Panamerykańska Organizacja Zdrowia alarmuje, że trwa kryzys sanitarny, są ograniczenia w dostępie do wody pitnej i szczepień, a obozy przejściowe dla poszkodowanych są przepełnione. Do 13 wzrosła liczba ofiar śmiertelnych pożaru w Los Gallardos w prowincji Almeria w południowo-wschodniej Hiszpanii. Pożar, który najprawdopodobniej wybuchł w czwartek od zerwanej linii energetycznej, został opanowany dzięki poprawie sytuacji 600 osób. Z około 1500 ewakuowanych mogło wrócić do swoich domów. Pożar strawił około 7 tysięcy hektarów lasu. Powyżej 40 stopni mają pokazać termometry we Włoszech. W tym tygodniu takie upały przyniesie antycyklon afrykański. Miastem, w którym fala gorąca będzie szczególnie dotkliwa, jest Rzym, a najwyższe temperatury prognozowane na ten tydzień są w centrum i na południu, w tym również na Sycylii oraz na Sardynii. Na tej ostatniej ma być 42-43 stopnie. W Polsce na razie deszczowe chmury i burze, ale temperatura będzie rosnąć.
5: Od środy zrobi się cieplej już w całym kraju, bo również tutaj w tym takim przyczółku tego chłodu na północnym wschodzie.
1: Mówi Przemysław Makarewicz z IMGW, a ociepleniu będą towarzyszyć burze z gradem.
6: Na pogodę zaprasza sponsor. Fabryka okien firma KMM Okno. Łódź Inflacka 52.
7: Sponsorem jest właściciel aplikacji do zamawiania taksówek. Taksi 800 400 400.
8: Sponsorem pogody w El Radiu jest sieć kwiaciarni Ha Skrzydlewska. Kwiaty na każdą pogodę.
0: W Łodzi i okolicach znów dziś wilgotny dzień, zwłaszcza po południu, ale nie powinno zabraknąć też słonecznych chwil. Na termometrach 26 stopni w najcieplejszej chwili dnia.
8: Sponsorem pogody w El Radiu jest sieć kwiaciarni Ha Skrzydlewska. Kwiaty na każdą pogodę.
7: Sponsorem jest właściciel aplikacji do zamawiania taksówek. Taksi 800 400 400.
6: Na pogodę zaprasza sponsor. Fabryka okien firma KMM Okno. Łódź Inflacka 52.
9: El Radio.
10: El Radio.
0: No i po siódmej już jesteśmy. Poranny program El Radia. Witek Lazar. Witam i zapraszam na kolejną odsłonę naszego porannego spotkania.
9: El Radio.
10: El Radio.
9: 98 FM.
10: 98 FM.

0: Po siódmej jesteśmy. Na początek tej godziny jak zwykle otwieramy szufladkę, w której spoczywa nasz kalendarz świąt typowych i nietypowych. Mamy dziś 13 dzień lipca i pod tą datą dziś Czarnogóra ma święto państwowości. Mamy także Międzynarodowy Dzień Rock'n'Rolla. I tyle. A to mało? Więcej nie trzeba. Do tego świętowania jeszcze dziś w programie wrócimy i to nawet już za chwilę.
1: El Radio. El Radio. 90 i 8 FM. 90 i 8 FM.

Aktuel Radio, 13 lipca, dziś Międzynarodowy Dzień Rock'n'Rolla. Święto to jest hucznie obchodzone, bo jakżeby inaczej, na całym świecie, na pamiątkę legendarnego koncertu z 1954 roku, podczas którego król rock'n'rolla Elvis Presley wykonał swój wielki przebój Rock Around the Clock. Moda na ten gatunek muzyczny szybko trafiła do Europy, szczególnie Wielkiej Brytanii.

0: Popularność brytyjskich zespołów była nawet nazywana brytyjską inwazją. A skąd się wzięło samo określenie rock and roll? Prezenter radiowy z Ohio, Alan Freed, w 1951 roku zaczął używać tego słowa jako określenia muzyki używanej w swoich audycjach. Od nasz taki prezenterów radiowych mały wkład w historię dzisiejszego święta.
1: El Radio.
2: El Radio.
1: 98 FM.
2: 98 FM.

0: ciebie.
1: Nie żyje 13-latek, który podróżował z rodzicami. W Chabielicach w powiecie bełchatowskim samochód z 3-osobową rodziną zjechał z drogi wojewódzkiej i dachował.
2: Kierujący na łuku drogi stracił panowanie nad pojazdem, zjechał do rowu i uderzył w drzewo. W pojeździe znajdowały się 3 osoby. Pasażer, 13-letni chłopiec, niestety poniósł śmierć na miejscu.
1: Rodzice nastolatka opuścili pojazd o własnych siłach i trafili do szpitala, dodaje aspirant Marta Bajor. Okoliczności tragedii wyjaśnia policja pod nadzorem prokuratury. Uwaga kierowcy, od dziś kolejne zmiany na łódzkich ulicach. Rozpoczyna się remont Alei Palki. Na odcinku od Ronda Solidarności do ulicy Wojska Polskiego Jezdnia jest zwężona w kierunku Wojska Polskiego. Od dziś rusza także przebudowa ulicy Północnej. Od Franciszkańskiej do Sterlinga ulica jest przejezdna tylko w kierunku Ronda Solidarności. Jadąc w stronę centrum trzeba korzystać z objazdu ulicą Źródłową. To nie koniec zmian. Ulica Sucha jest jednokierunkowa od Piłsudskiego w kierunku Zbiorczej, a Sarnia od Zbiorczej w stronę Piłsudskiego. Są też dobre wiadomości. Zakończyły się prace na rondzie lotników lwowskich. Ruszyły dopłaty do wymiany kopciuchów. Łodzianie mogą już ubiegać się o miejskie dofinansowanie do wymiany starych pieców. Dotacje można otrzymać m.in. na podłączenie do sieci ciepłowniczej lub gazowej, montaż pompy ciepła, ogrzewania elektrycznego czy kotła na pelet. Warunkiem jest trwała likwidacja starego pieca na paliwo stałe. Nabór wniosków potrwa do 30 września.
3: Sponsorem sportu w El Radio jest fabryka okien, firma KMM Okno, Łódź, Inflanska 52.
4: Bartłomiej Juszczak, zapraszam na informacje sportowe. Nie doszło do niedzielnego sparingu piłkarzy Widzewa ze słoweńskim Brynie Grosuplje. Rywal ze względu na problemy kadrowe zrezygnował z gry. Widzew poinformował natomiast o nawiązaniu współpracy z psychologiem sportowym. Do sztabu dołączył Paweł Habrat. ŁKS w sparingu zremisował z Unią Skierniewice 2-2. Mecz jako bardzo pożyteczny sparing ocenił pomocnik łódzkiego zespołu Mateusz Wysokiński.
5: Na pewno solidny sparing partner, który pozwoli nam dobrze przygotować się do ligi. Bo na pewno też takie zespoły widzę będą, które więcej będą chciały grać w piłkę, wchodzić przez środek, może mniej grać za plecy i dłuższą piłkę, tylko typowo piłkarsko, także naprawdę dobry sparring partner.
4: Na zakończenie okresu przygotowawczego ŁKS ma zaplanowany sparring z Wisłą Płock, natomiast widzę wpuszczą Niepołomice. Drugie miejsce w klasyfikacji generalnej zajęli lekkoatleci AZS Łódź w Mistrzostwach Polski do lat 23. Łodzianie zdobyli 3 złote, 2 srebrne i 2 brązowe medale. 3 złote krążki to zdobycz Maksymiliana Szweda. Lidera AZS-u wywalczył je w biegach na 200 i 400 metrów oraz w sztafecie 4x400. Linus Lagenbaum wygrał tenisowy turniej Lotto PZT Polish Tour w Łodzi z pulą nagród $15 000. Finn triumfował w singlu. Najlepsi w grze podwójnej byli Tomasz Berkieta i Alan Bojarski. Lagerbaum wygrał w niedzielnym finale 6-3, 7-6 z Hiszpanem Imanolem Lopezem Morillo.
3: Sponsorem sportu w El Radio jest fabryka okien, firma KMM Okno, Łódź. Inflanska 52.
6: El Radio. Warto wiedzieć.

0: Poranny program El Radio. Sporo mamy ostatnio badań, jeśli chodzi o kawę. Sporo ich się pojawia. Dla większości z nas poranna filiżanka kawy to jest taki nieodzowny rytuał ułatwiający wejście w nowy dzień. Okazuje się jednak, że ten nawyk ma znacznie głębszy sens niż mogłoby się wydawać. Najnowsze zakrojone na szeroką skalę badanie naukowe dowodzi, że kluczem do prozdrowotnych właściwości tego czarnego naparu jest nie tylko jego ilość, ale przede wszystkim pora dnia, w której po niego sięgamy. Naukowcy postanowili przyjrzeć się nawykom ponad 40 tysięcy dorosłych uczestników. Pod lupę wzięto nie tylko dobowe spożycie kawy, ale również dokładny czas, w którym badani napełniali swoje filiżanki. Rezultaty okazały się wyjątkowo zaskakujące. O tym, kiedy pić, a kiedy nie pić kawy, za chwilę.
1: El Radio. El Radio. 90 i 8 FM. 90 i 8 FM.

0: TVN24.pl Radio, proszę Państwa, poranna kawa ratuje życie. Tak wynika z ostatnich badań. Statystyki są imponujące. Osoby, które piją kawę głównie w godzinach porannych, czerpią zdecydowanie największe korzyści dla układu krążenia. W porównaniu z ludźmi, którzy w ogóle nie pili kawy, u amatorów porannego parzenia odnotowano o 31% niższe ryzyko śmierci z powodu jakichkolwiek chorób. Zawarte w naparze antyoksydanty i związki aktywne wyciszają stany zapalne i wspierają metabolizm. Tymczasem u osób, które piją kawę późnym wieczorem, nie zaobserwowano tego ochronnego wpływu. Co więcej, kawa wypita późnym popołudniem lub wieczorem drastycznie pogarsza jakość snu. Czyli kawa z rana jak śmietana. Tyle, że cały czas mowa o kawie czarnej, czyli bez śmietany. A zamiast cukru? Kostka gorzkiej czekolady. Ale o tym jutro.
1: El Radio.
2: El Radio.
1: 90 i 8 FM.
2: 90 i 8 FM.

0: Powoli, powoli zbliżamy się do ósmej. Już za chwilę najświeższe wiadomości w serwisie L Radia. Warto wiedzieć.
1: Reklama.
2: I tylko pamiętaj, są prawdy o życiu, które uczynią twoją kieszeń lżejszą. Wystarczy, że ściągniesz apkę Taxi 800-400-400 na swój telefon i od teraz za każdy kurs płacisz 10% mniej. I możesz sprawdzić dokładny koszt przejazdu przed kursem. To ile razy w miesiącu korzystasz z taksówek? Pomyśl, przelicz i ściągaj apkę. Zamawiaj tylko z apki. Oszczędzaj i zachowaj pełną kontrolę. Takie cuda tylko w Taxi 800-400-400. Forest Clinic, ośrodek leczenia uzależnień, depresji oraz wypalenia zawodowego, oferuje całodobową specjalistyczną opiekę w bezpiecznym i dyskretnym otoczeniu. Forest Clinic, Zgierz pod Łodzią. Więcej na forestclinic.pl.
3: Lubisz historie, które naprawdę wciągają? Odkryj sekrety miast, poznaj dzieje Łodzi i regionu, poczytaj o technice, komunikacji. Dobre historie zaczynają się właśnie tutaj. Sprawdź na km.com.pl. Księży Młyn, dom wydawniczy. Książki dla ludzi ciekawych.
1: Po reklamie.
4: Ceny ropy znów pójdą w górę po niespokojnej nocy na linii USA-Iran. Drożeje chemia gospodarcza, tanieją tłuszcze. To czerwcowy koszyk zakupowy. Wojskowe szkolenia dziś i jutro w północno-wschodniej Polsce.
5: L Radio. Warto wiedzieć.
4: Dorota Werdecka. To była niespokojna noc na Bliskim Wschodzie. Amerykańskie wojska uderzyły w dziesiątki celów w Iranie. Do ataków wykorzystano samoloty bojowe, ale także po raz pierwszy jednorazowe drony morskie. W odwecie Iran atakuje amerykańskie bazy w Jordanii, Kuwejcie oraz Bahrajnie. Więcej o tym Błażej Kulesza.
6: Władze w Waszyngtonie i Teheranie wzajemnie oskarżają się o złamanie ustaleń dotyczących żeglugi w cieśninie Ormus. Stany zaatakowały cele w Iranie. Iran odpowiada atakami na amerykańskie bazy w regionie. Amerykańską operację wspiera premier Izraela Benjamin Netanyahu. W Iranie w obliczu ataków doszło do kolejnych prorządowych protestów. Irańska Gwardia Rewolucyjna ogłosiła w nocy, że cieśnina Ormus jest zamknięta do odwołania. Jednak amerykańskie dowództwo przekonuje, że Iran nie sprawuje nad nią kontroli. A to oznacza jedno. Ropa na światowych rynkach znów zdrożeje.
4: Chemia gospodarcza podrożała najbardziej o 6%. Najmocniej potaniało masło i inne tłuszcze o prawie 15%. To dane za czerwiec. W zeszłym miesiącu cały koszyk zakupowy podrożał o ponad 2,5% w stosunku do poprzedniego roku. Co jeszcze podrożało w tym koszyku poza chemią gospodarczą? O ponad 5% pieczywo, a także słodycze i desery, środki higieny osobistej oraz ryby. Spadki cen widać przede wszystkim w tłuszczach. Nieznacznie potaniał nabiał. Dziś jutro w północno-wschodniej Polsce odbędzie się szkolenie wydzielonych pododdziałów Sił Zbrojnych. Dowództwo operacyjne podkreśla, że to regularny element działalności szkoleniowej Wojska Polskiego. W związku z tym można będzie zaobserwować w tych rejonach przemieszczających się żołnierzy i pojazdy wojskowe, również na drogach publicznych. Dowództwo operacyjne apeluje o niepublikowanie w mediach społecznościowych informacji, zdjęć i nagrań przedstawiających ruch wojsk i sprzętu wojskowego. 18% firm w Polsce planuje zatrudnić nowych pracowników. Wśród nich co czwarta rozważa rekrutację kandydatów z zagranicy. Tak wynika z najnowszego barometru polskiego rynku pracy. Personel Serwis, mówi Monika Banyś-Bator.
7: W ostatnich tygodniach pojawiają się pytania o możliwy odpływ pracowników z Ukrainy i przedsiębiorcy mają tak naprawdę już teraz na to odpowiedź, dlatego że coraz częściej sięgają po pracowników z Azji, Kaukazu czy Ameryki Południowej.
4: Najbardziej otwarte na obcokrajowców są firmy zajmujące się transportem i logistyką, także produkcją, budownictwem i handlem. Za odpoczynek płacimy zdrowiem. Jak wynika z najnowszego badania, zwyczaje urlopowe Polaków, dla ponad połowy z nas okres przedurlopowy wiąże się ze skrajnym wycieńczeniem i stresem, opowiada Wiktoria Pieńkosz.
8: 42% osób bierze nadgodziny, aby zapewnić sobie czyste sumienie na urlopie. Jeszcze bardziej niepokojący syndrom dotyka 21% ankietowanych, którzy przed wakacjami zawsze pracują dwa razy ciężej, co kończy się fizycznym odchorowaniem pierwszych dni wolnego.
4: Po powrocie 34% badanych doświadcza post-holiday blues i potrzebuje tygodnia na adaptację w pracy.
9: Na pogodę zaprasza sponsor. Fabryka okien firma KNN Okno. Łódź Inflanska 52.
10: Sponsorem jest właściciel aplikacji do zamawiania taksówek. Taxi 800-400-400.
11: Sponsorem pogody w El Radiu jest sieć kwiaciarni H. Skrzydlewska. Kwiaty na każdą pogodę.
0: W Łodzi i okolicach znów dziś wilgotny dzień, zwłaszcza po południu, ale nie powinno zabraknąć też słonecznych chwil. Na termometrach 26 stopni w najcieplejszej chwili dnia, czyli po południu właśnie.
11: Sponsorem pogody w Elradiu jest sieć kwiaciarni H. Skrzydlewska. Kwiaty na każdą pogodę.
10: Sponsorem jest właściciel aplikacji do zamawiania taksówek. Taksi 800 400 400.
9: Na pogodę zaprasza sponsor. Fabryka okien firma KNN Okno. Łódź, Inflanska 52.
1: Elradio.
12: Elradio.
0: Po ósmej już jesteśmy. Poranny program Elradia. Witek Lazar. Cieszę się, że Państwo mnie słyszą. Witam i zapraszam do dziesiątej.
1: Elradio.
12: Elradio.
1: 98 FM.
12: 98 FM.

0: Tu El Radio, poranny program, po ósmej jesteśmy i jak zwykle w tym miejscu ponownie sięgamy po dzisiejszą kartkę z kalendarza po to, żeby sobie uświadomić, co mamy. A mamy poniedziałek, 13 dzień lipca. Witamy w nowym tygodniu. Sprawdzamy jeszcze, do kogo dziś z życzeniami. Małgorzata, Sara, Henryk, Justyna, Eugeniusz, Andrzej, Ernest i Benedykt świętują. Najlepsze życzenia dla Państwa solenizantów od El Radio.
1: El Radio. El Radio. 90 i 8 FM. 90 i 8 FM.

0: Słuchacie L Radia. Łódź od kilku lat lubi zaskakiwać i wygląda na to, że nie tylko nas. Teraz okazuje się, że cała Polska robi wrażenie, bo duńskie media okrzyknęły nas turystycznym supermocarstwem. No i wiesz co? Chyba coś w tym jest. I jeszcze niedawno tłumaczyliśmy znajomym z zagranicy, gdzie leży Polska, a dziś oni pytają, gdzie zjeść najlepsze pierogi i czy nad Bałtykiem naprawdę jest tak fajnie. No i proszę bardzo, kiedyś zazdrościliśmy innym kurortów, a teraz inni zaczynają zerkać na nasze. Czyli wychodzi na to, że wakacje u siebie wcale nie są planem B. Czasem po prostu jest to plan najlepszy.
1: L Radio.
2: L Radio.
1: 90 i 8 FM.
2: 90 i 8 FM.

0: Łódzkie i cała Polska przez najbliższe tygodnie działają przy podwyższonych zasadach bezpieczeństwa. Brzmi poważnie, prawda? Ale uspokajam, na 98 FM to nie jest sygnał, żeby zamykać się w domu, no i robić zapasy makaronu na 3 miesiące. Chodzi przede wszystkim o większą czujność służb, więcej kontroli i zabezpieczeń. Czyli trochę tak jak z zamkiem w drzwiach. Lepiej go mieć i sprawdzić, niż potem zastanawiać się, dlaczego nie działa. A my po prostu robimy swoje. Jedziemy do pracy, na wakacje, na spacer, tylko z otwartymi oczami. Bo bezpieczeństwo zaczyna się od zwykłej uwagi.
1: L-Radio.
2: L-Radio.
1: 90 i 8 FM.
2: 90 i 8 FM.

0: Na koniec tej godziny wiadomość, o której mówi cała Polska. Michał Wiśniewski i Mandaryna znowu są razem. Lider ich troje oficjalnie potwierdził, że po ponad 20 latach od rozwodu ponownie tworzą parę. Artysta poinformował, że ich relacja odżyła pod koniec czerwca. Za chwilę wiadomości Ele Radia. Warto wiedzieć o 11:00.
1: Korupcja w łódzkim areszcie, kolejne zatrzymanie CBA, rekordowe półrocze łódzkiego lotniska. Coraz więcej pasażerów wybiera Lublinek. Audio River za nami, przed nami Łódź Summer Festival. Miasto szykuje się na kolejne muzyczne święto.
2: El Radio. Warto wiedzieć.
1: Kolejna osoba zatrzymana w śledztwie dotyczącym korupcji w areszcie śledczym w Łodzi. Akcję przeprowadzili funkcjonariusze Centralnego Biura Antykorupcyjnego na polecenie Prokuratury Okręgowej w Łodzi. Śledczy podejrzewają, że za łapówki na teren aresztu trafiały m.in. telefony komórkowe, karty SIM i środki farmakologiczne. W sprawie zarzuty usłyszało już kilka osób, w tym funkcjonariusze Służby Więziennej. Prokuratura podkreśla, że śledztwo jest rozwojowe i nie wyklucza kolejnych zatrzymań. Najlepsze pierwsze półrocze w historii ma za sobą port lotniczy Łódź. Od stycznia do końca czerwca obsłużył blisko 229 tysięcy pasażerów. Prawie o 6,5% więcej niż rok wcześniej. Aż 88% podróżnych korzystało z połączeń regularnych. Największą popularnością cieszyły się loty do Londynu, Mediolanu, Alicante i Malagi. Z kolei wśród wakacyjnych czarterów najczęściej wybieranym kierunkiem była Antalya. W tym sezonie z Łodzi można polecieć na urlop do 11 wakacyjnych destynacji, m.in. do Grecji, Egiptu, Turcji, Hiszpanii, Albanii czy Tunezji. Ledwo zakończyła się jubileuszowa, 20. edycja Audio River, a Łódź przygotowuje się już do kolejnego wielkiego wydarzenia. Miasto potwierdziło, że współpraca z organizatorami Audio River będzie kontynuowana, a festiwal na stałe wpisał się w letni kalendarz imprez. Za niespełna 2 tygodnie na łódzkich Błoniach rozpocznie się Łódź Summer Festival. Aby ułatwić dojazd na koncerty, łódzka kolej aglomeracyjna uruchomi od 24 do 26 lipca niemal 100 dodatkowych pociągów. Połączenia będą kursować m.in. do Pabianic, z Duńskiej Woli, Sieradza, Zgierza, Kutna, Łowicza, Skierniewic, Piotrkowa Trybunalskiego i Radomska, a przejazdy pociągami w granicach Łodzi będą bezpłatne. Na scenach Łódź Summer Festival wystąpią m.in. Bastille, Timbaland, Sean Paul, Natalie Imbruglia, Mata, Bedos i Dawid Kwiatkowski.
3: Dorota Wartycka. Tylko 6 statków, najmniej od 5 tygodni, przepłynęło wczoraj przez cieśninę Ormus, kluczowy szlak dla transportu ropy i skroplonego gazu. Znaczne ograniczenie liczby jednostek przepływających przez cieśninę to skutek ostatniej eskalacji konfliktu między USA a Iranem. Tomasz Rochowski.
4: Irańczycy twierdzą, że zamknęli cieśninę Ormus. Amerykanie upierają się, że przeprawa jest otwarta. Na sytuację z niepokojem reagują rynki. Po kolejnej wymianie ciosów między Stanami i Iranem ceny ropy poszły do góry o ponad 4%. Swobodny przepływ cieśniną zakładało wstępne porozumienie zawarte prawie miesiąc temu, ale jego przyszłość w związku z eskalacją stoi pod znakiem zapytania. Donald Trump przekazał, że ostatnie ataki Iranu oznaczają koniec porozumienia. Nie wykluczył jednak dalszych rozmów.
3: Specjalistyczna jednostka Straży Pożarnej z 2 psami tropiącymi skończyła przeszukiwać zawaloną oficynę na terenie liceum imienia Słowackiego w Częstochowie. Nikogo tam nie znaleziono. Zgłoszenie o runięciu oficyny Straż Pożarna dostała wczoraj wieczorem. Budynek był wyłączony z użytkowania i ogrodzony metalowym płotem. Urząd Miasta od kilku lat planuje tu nową inwestycję. Średnio ponad 1000 zł zamierzają przeznaczyć Polacy na zakupy podczas wakacyjnego wyjazdu. Z przygotowanego w tej sprawie raportu wynika, że wakacyjny wyjazd planuje 66% Polaków. I niemal połowa respondentów deklaruje, że nie zmieni tegorocznego budżetu wakacyjnego. Zakupy stają się coraz częściej elementem samego doświadczenia urlopowego. Aż 73% badanych deklaruje, że podczas wakacji odwiedza sklepy nie tylko z potrzeby, ale również jako formę spędzania czasu. Połowa badanych kupuje najczęściej pamiątki, 40% regionalną żywność. Poszukiwano od czwartku pumę, którą widziano co najmniej kilkukrotnie w lasach w gminie Polanów na Pomorzu Zachodnim. Została złapana i przewieziona do tymczasowego bezpiecznego miejsca. Jeszcze dziś po południu gmina ma podać więcej szczegółów w tej sprawie. Lokalne władze nawiązały współpracę ze specjalistyczną firmą ze Szczecina, zajmującą się odławianiem dzikich zwierząt. W akcję zaangażowały się także Lasy Państwowe.
5: El Radio.
6: El Radio.
0: Jest po 11:00, witam cię bardzo serdecznie. Jeśli jesteś w pracy, to niech ten dzień mija lekko. Jeśli jesteś na urlopie, to nawet nie próbuj mi odbierać służbowych telefonów, okej? Chyba że dzwonią z pytaniem, kiedy wracasz i dają podwyżkę. O, Dziś swoje święto ma rock and roll, a ciekawostka jest taka, że Elvis Presley sprawił, że ten gatunek stał się światowym fenomenem i na dobre trafił do popkultury. Jednym ruchem bioder wywołał większe emocje niż niejeden film akcji. Dziś wystarczy za to delikatnie potupać nogą w rytm ulubionej piosenki, na przykład w El Radio. Mateusz Winiarski, dzień dobry ponownie.
2: El Radio. El Radio. 90 i 8 FM.

0: Teraz w El Radiu o tym, że Łódź udowodniła ostatnio, że czasem łatwiej zmobilizować ludzi do kolejki po promocję niż do głosowania na coś, co może zmienić ich najbliższą okolicę. Budżet obywatelski miał być takim momentem. Mieszkańcy, macie głos? No to zdecydujcie. Tylko że tym razem ten głos było słychać wyjątkowo cicho. Zagłosowało niewiele osób, a szkoda, bo później często narzekamy. A czemu tutaj nie ma ławki? A czemu ten chodnik taki jest? No właśnie, czasem ta ławka, chodnik czy plac zabaw były do wybrania. Tylko trzeba było kliknąć kilka sekund w telefonie, na laptopie, tablecie, a można mieć wpływ na kawałek swojego miasta. Warto o tym pamiętać następnym razem.
1: El Radio.
2: El Radio.
1: 90 i 8 FM.
2: 90 i 8 FM.

0: Jak dobrze wiedzą słuchacze L Radia na 98 FM, Łódź od lat gra w filmach pierwszoplanową rolę, więc zostańmy jeszcze przez chwilę w kinie, okej? Bo jeśli miałbym polecić jeden film, który naprawdę zostaje w głowie, na przykład po weekendzie, to Truman Show. Bo po nim człowiek przez moment zastanawia się, czy żyje po swojemu, czy tylko odhacza kolejne punkty na liście. Praca, zakupy, serial, sen i tak od nowa. A może warto czasem skręcić w inną uliczkę, zadzwonić do kogoś, z kim dawno się nie rozmawiało, albo po prostu zrobić coś bez powodu? Dobre filmy mają taką moc, że kończą się napisy, a seans trwa jeszcze przez kilka dni. No, tylko już w naszej głowie. Sprawdźcie.
1: L Radio. 98 FM.

0: Chyba znaleziono w mieście sposób na to, jak zrobić prezent mieszkańcom. I to taki, którego nie trzeba pakować. Na 98 FM teraz o tym, że wielkie muzyczne nazwiska, światowe gwiazdy, tysiące ludzi pod sceną i najważniejsze, wstęp za darmo. W czasach, kiedy za jeden koncert czasem trzeba zostawić pół wypłaty, tutaj można przyjść z ekipą, kocem i dobrym humorem, bez sprawdzania stanu konta co 5 minut. No i chyba właśnie w tym jest magia tego wydarzenia. Łódź Summer Festival, muzyka naprawdę wychodzi tu do ludzi. No czasem najlepsze wspomnienia zaczynają się od prostego: zobaczymy, co się zadzieje. A potem się okazuje, że śpiewasz refren z tysiącami osób. Impreza coraz bliżej. Ktoś odlicza?
1: L-Radio.
2: L-Radio.
1: 98 FM.
2: 98 FM.
3: Kto powiedział pierwszy, kocham w czasie przeszłym, kto?

0: Jeszcze przed 12 o tym, że Ukraina szykuje zmiany w rządzie. Prezydent Wołodymyr Zełenski zapowiedział dymisję premiera Julii Sprydlenko, tłumacząc decyzję potrzebą nowej strategii politycznej. Więcej ważnych wiadomości o 12. Ele Radio. Warto wiedzieć.
1: Ksenofobiczny atak na ukraińskie nastolatki w Bielsku-Białej. Pożyczka dla szpitala w Mogilnie po niekorzystnej umowie z lekarzami. Puma, która zwiedzała lasy na Pomorzu Zachodnim, już odłowiona.
2: Ele Radio. Warto wiedzieć.
1: Miriam Lipińska. Policja zatrzymała sprawcę ataku na ukraińskie dziewczynki w miejskim autobusie w Bielsku-Białej. Teraz funkcjonariusze wyjaśniają okoliczności całego zajścia. Wcześniej w sieci pojawiło się nagranie, na którym słychać wulgaryzmy i groźby rzucone pod adresem ukraińskich nastolatek.
3: Gdzie mieszkasz? Na Ukrainie.
1: Miejski Zakład Komunikacyjny w Bielsku-Białej potwierdza, że agresywnym pasażerem był jeden z kierowców spółki. Obecnie jest na zwolnieniu lekarskim. Firma zapowiedziała, że wyciągnie wobec niego służbowe konsekwencje. Zarząd powiatu mogileńskiego udzielił 500 000 złotych pożyczki swojemu szpitalowi powiatowemu, który nie ma pieniędzy na wynagrodzenia dla pracowników. Taką decyzję podjęli dziś radni powiatu. Szpital w Mogilnie nie ma pieniędzy po tym, jak zawarł skrajnie niekorzystną umowę z zewnętrzną spółką neurochirurgów. Lekarze wystawiali dzienne faktury na 300 000 złotych, mimo wykrytych przez NFZ oszustw. Prywatna spółka podała szpital do sądu, żądając zapłaty zaległych faktur i wygrała. A komornik zablokował konto placówki, przez co szpital nie ma teraz pieniędzy na wynagrodzenia, tłumaczy skarbnik powiatu mogileńskiego Karina Kostyra.
4: To jest pożyczka krótkoterminowa, która ma być też spłacona w tym roku. Powiat też ma swoje zadania, które są zaplanowane, więc to jest jakby chwilowe wsparcie w takich nagłej sytuacji.
1: Szpital w Mogilnie wydaje na wynagrodzenia pracowników 90% swojego budżetu. 1 lipca czasowo zamknął oddział ginekologiczno-położniczy. Puma, która od kilku dni przemierzała lasy w zachodniopomorskiej gminie Polanów, złapana. Trafiła do tymczasowego bezpiecznego miejsca, a docelowo zapewne do jednego z ogrodów zoologicznych. Poszukiwania pumy trwały od czwartku. W Polanowie powołano specjalny sztab kryzysowy. Były apele do mieszkańców i turystów, by nie wchodzili do lasów. Na pumę 7 lipca natknął się w lasach w okolicy Karsinki i Rekowa myśliwy. Nagrał ją dwukrotnie z bardzo bliskiej odległości. Zwierzę nie było agresywne. I na koniec jeszcze sport. Miała być walka o obronę tytułu. Skończyło się na przykrej porażce w trzeciej rundzie. Iga Świątek po nieudanym Wimbledonie mocno osunęła się w rankingu WTA. Od dziś jest dopiero 8. rakietą świata. Michał Waszkiewicz.
5: To było nieuniknione. Iga Świątek jako triumfatorka ubiegłorocznego Wimbledonu broniła aż 2000 punktów. Tymczasem odpadła po trzecim meczu, więc straciła niemal 1800. To oznacza spadek na 8. miejsce. Ostatnio tak nisko była 13 miesięcy temu, a wcześniej 4 lata temu. O tym, jak przeciętny jest to sezon w wykonaniu naszej gwiazdy, najlepiej świadczy fakt, że w rankingu Race, uwzględniającym wyniki od stycznia, Świątek jest 12, czyli nie kwalifikuje się na ten moment do turnieju WTA Finals dla najlepszych tenisistek. Zagra w nim Linda Noskowa. Czeszka wygrała Wimbledon po dramatycznym finale, w którym prawie wypuściła z rąk zwycięstwo. Schodząc na przerwę, zobaczyłam oba trofea i pomyślałam sobie, o nie, nie biorę tego małego, to duże będzie dla mnie. W przeciwnym razie byłoby to największe rozczarowanie mojego życia. Noskowa jest w rankingu 7.
1: Tuż przed Igą Świątek.
6: Na pogodę zaprasza sponsor. Fabryka okien firma KMM Okno. Łódź Inflanska 52.
7: Sponsorem jest właściciel aplikacji do zamawiania taksówek. Taksi 800 400 400.
8: Sponsorem pogody w El Radiu jest sieć kwiaciarni Ha Skrzydlewska. Kwiaty na każdą pogodę.
0: Przed nami spokojna prognoza. Dziś w Łodzi 24 stopnie z niewielkimi opadami deszczu, które mogą pojawić się w ciągu dnia. Jutro termometry pokażą około 26 stopni, a pogoda szykuje dla nas więcej optymizmu. Możliwe są przejaśnienia. Wygląda więc na to, że wtorek będzie cieplejszy i bardziej pogodny od dzisiejszego dnia.
8: Sponsorem pogody w El Radiu jest sieć kwiaciarni Ha Skrzydlewska. Kwiaty na każdą pogodę.
7: Sponsorem jest właściciel aplikacji do zamawiania taksówek. Taksi 800 400 400.
6: Na pogodę zaprasza sponsor. Fabryka okien firma KMM Okno. Łódź Inflanska 52.
9: El Radio.
10: El Radio.
0: W Samo południe, witam cię bardzo ciepło. Mam nadzieję, że znajdziesz dziś chwilę na oddech, niezależnie od tego, czy jesteś w pracy, w samochodzie, czy właśnie planujesz poniedziałkowe popołudnie. Dzisiaj obchodzimy Międzynarodowy Dzień Rock and Rolla. Rock and Roll połączył elementy bluesa, country i rhythm and bluesa, tworząc zupełnie nowy muzyczny język, czyli najlepszy dowód na to, że z dobrego miksu zawsze wychodzi coś ciekawego. Zresztą w radiu, El Radio, coś o tym wiemy. Proszę bardzo, Verde na starcie, za chwilę Pitbull i Christina Aguilera, Feel This Moment. Polecamy się.
9: El Radio. El Radio. 90 i 8 FM. 90 i 8 FM.

0: Fajnie, że jesteście z nami na 98 FM. Łódź lubi mieć mocną ekipę nie tylko na ulicach, ale też na parkiecie. ŁKS Kulpak Łódź właśnie dorzuca kolejne nazwisko do składu. Do drużyny dołącza Artur Łabinowicz i wygląda na to, że będzie z niego taki gość od roboty. Walka, punkty, zbiórki, czyli wszystko to, czego kibic oczekuje, kiedy siedzi na trybunach z nadzieją, że emocje będą do ostatniej sekundy. Bo w koszykówce nie zawsze chodzi o to, kto najładniej wygląda na plakacie. Czasem najważniejszy jest ten, kto po prostu wchodzi na parkiet i robi swoje. A Łódź najwyraźniej buduje ekipę, która chce namieszać. Za chwilę ważne wiadomości dla kierowców. Zróbcie głośniej L Radio.
1: L Radio.
2: L Radio.
1: 98 FM.
2: 98 FM.

0: ten poniedziałek drogowcy w Łodzi mają dla kierowców mały prezent na początek tygodnia. Wiadomo, niektórzy marzą o kawie, a dostają jeszcze remont. Teraz na 98 FM FL Radio o tym, że na dołach ruszają prace na Alei Palki, a później zmieni się też okolica skrzyżowania Strykowskiej z Wojska Polskiego. Będą zwężenia, zmiany pasów, no i trochę tego klasycznego łódzkiego sportu – zgadywania. Czy szybciej będzie tędy, czy może jednak objazdem przez pół miasta? No plus jest taki, że po remoncie ma być naprawdę sprawniej. Między innymi pojawi się dodatkowy pas do skrętu, czyli teraz trochę cierpliwości, a później, no miejmy nadzieję, mniej stania i patrzenia na czerwone światło jak na najdłuższy serial w historii. Szerokości i ostrożności.
1: L Radio. L Radio. 98 FM. 98 FM.

0: są wakacje, więc Łucz mówi, po co siedzieć w domu i patrzeć, jak rośnie kurz na półce, skoro można wyjść i coś przeżyć. Ten tydzień zapowiada się naprawdę aktywnie. Będą plenerowe seanse filmowe, joga pod chmurką, potańcówki, silent disco i nawet stand-up. Czyli wybór jest prosty, kochani. Możesz spokojnie leżeć na kocu z filmem, możesz rozciągać ciało na jodze, albo założyć słuchawki i tańczyć w ciszy. Choć dla przechodniów może to wyglądać trochę jak zbiorowa walka z niewidzialnym przeciwnikiem. Łódź latem pokazuje, że wieczór nie musi oznaczać kanapy i pilota od telewizora. Czasem najlepszy plan to po prostu wyjść z domu i sprawdzić, co się dzieje za rogiem. Podpowiedzi na pewno znajdziesz w L-Radio.
1: L-Radio.
2: L-Radio.
1: 90,8 FM.
2: 90,8 FM. Everybody get up.

0: są wakacje, to zwiedzamy. A w Łodzi naprawdę nie trzeba daleko jechać, żeby znaleźć coś wyjątkowego. Bo kto powiedział, kochani, że zabytki muszą być tylko z cegły, kamienia i mieć wieże? W Łodzi od ponad wieku jednego z nich pilnuje koń. I to nie taki na pastwisku, tylko elegancko stojący na dachu kamienicy. No ja już mówię w Eleradio o tej słynnej kamienicy pod koniem przy ulicy Kopernika. Od 1891 roku działa tam lecznica weterynaryjna, jedna z najstarszych w Polsce, czyli można powiedzieć, że to miejsce, gdzie historia miasta ma cztery nogi i kopyta. A najlepsze jest to, że ten koń przetrwał tyle lat, że nie jeden współczesny budynek to mógłby mu pozazdrościć kondycji. Jeśli podczas wakacyjnego spaceru po Łodzi szukacie czegoś nietypowego, warto spojrzeć trochę wyżej. Czasem te największe atrakcje nie stoją na ziemi, tylko siedzą tam u góry, na dachu.
1: Eleradio. Eleradio. 98 FM. 98 FM.

0: Pogoda w tym tygodniu miała się poprawić. Na razie nic z tego, ale synoptycy przewidują, że lato może jeszcze przynieść długie fale upałów i temperatury przekraczające 30 stopni. W wielu regionach Europy i Polski może pogłębić się problem suszy. Wiadomości El Radia o 13:00. Warto wiedzieć.
1: Płonące samochody w powiecie tomaszowskim, elektryk i dwie osobówki. Jeszcze trochę poczekamy na pojawienie się na rydza śmigłego tramwajowej trzynastki. Utrudnienia dla podróżujących po regionie łódzkim. Remont drogi wojewódzkiej 785.
2: El Radio. Warto wiedzieć.
1: Przemysław Nazę. Zapraszam. Pracowita noc strażaków z powiatu tomaszowskiego. Najpierw w miejscowości Żelichlinek gasili samochód osobowy o napędzie elektrycznym stojący przed garażem.
3: Działania straży polegały na ugaszeniu pożaru, a następnie chłodzeniu obudowy akumulatorów w pojeździe do czasu osiągnięcia samoczynnego spadku temperatury.
1: Mówi młodszy kapitan Artur Malinowski z komendy powiatowej PSP w Tomaszowie, który dodał, że przypuszczalną przyczyną pożaru było nagrzanie się baterii w pojeździe. Zaledwie 20 minut później strażacy otrzymali kolejne zgłoszenie. Tym razem dotyczyło ono pożaru samochodów przy ulicy Czołgistów w Tomaszowie Mazowieckim.
3: Samochody oddalone były od siebie około 100 metrów. W wyniku zdarzenia spalenie uległy komory silników w obydwu pojazdach.
1: Ze wstępnych ustaleń strażaków i policjantów pracujących na miejscu wynika, że najbardziej prawdopodobną przyczyną było celowe podpalenie. Tramwaj numer 13 wróci, ale jeszcze nie teraz. Po blisko 8 latach oczekiwania mieszkańcy muszą uzbroić się w jeszcze odrobinę cierpliwości. Choć wcześniej zapowiadano, że tramwaj pojadą Aleją Śmigłego Rydza już w ten weekend, uruchomienie linii zostanie przesunięte. Miasto informuje, że wszystkie zgody zostały już wydane, jednak muszą się one jeszcze uprawomocnić. Nowa data powrotu trzynastki to niedziela 19 lipca.
4: Jesteśmy w pełnym kontakcie z nadzorem budowlanym i to jest aspekt, który przekłada się na możliwość w pełni uruchomienia tramwaju. Zostały nam już praktycznie ostatnie aspekty, te typowo dokumentacyjne i formalne, i planujemy powrót trzynastki na niższą i Śmigłego Rydza od weekendu.
1: Mówi Marcin Dyguda z Łódzkich Inwestycji. Wraz z uruchomieniem tramwaju zmieni się także trasa autobusowej linii zastępczej Z13, która będzie kursować jedynie od skrzyżowania Alei Włókniarzy z Legionów do Placu Mikulskiego. To jedna z najważniejszych inwestycji drogowych prowadzonych obecnie w południowej części regionu łódzkiego. Trwa rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 785 na odcinku Silnica-Silniczka w powiecie radomszczańskim. To trasa, która łączy województwo łódzkie ze Świętokrzyskiem i każdego dnia służy mieszkańcom, przedsiębiorcom oraz kierowcom podróżującym między regionami.
5: Odhumusowano już pobocza, rozebrano stare warstwy konstrukcyjne jezdni na odcinku prawie 2 km. Trwają także prace ziemne przy budowie dwóch przepustów pod koroną drogi. Roboty prowadzone są przy zamknięciu odcinka Silnica Polichno dla ruchu pojazdów. Objazd poprowadzony jest przez pobliską miejscowość Pągów.
1: Mówi Marcin Nowicki z Zarządu Dróg Wojewódzkich. Powstanie nowa konstrukcja jezdni, a także chodniki i zatoki autobusowe. Przebudowane zostaną skrzyżowania z drogami gminnymi i powiatowymi, co poprawi bezpieczeństwo oraz płynność ruchu. Powstaną kanalizacja deszczowa, rowy drogowe i urządzenia odwadniające, które pomogą chronić drogę oraz okoliczne tereny przed skutkami intensywnych opadów. Wartość robót budowlanych wynosi ponad 26 milionów złotych, natomiast wartość całego projektu to blisko 35 milionów. Zakończenie prac planowane jest na kwiecień 2028 roku.
6: El Radio.
7: El Radio.
0: Minęła już 13:00, to znak, że do końca pracy coraz bliżej. Jeśli liczysz godziny do urlopu, trzymam kciuki. Jeśli już jesteś na wakacjach, to zazdroszczę. Oczywiście tak odrobinkę. Dziś świętujemy Międzynarodowy Dzień Rock'n'Rolla. Jedna z ciekawostek mówi, że ten gatunek od początku zachęcał ludzi do tańca bardziej niż do siedzenia w miejscu. I bardzo dobrze, bo nawet krótki taniec przy ulubionej piosence potrafi poprawić humor. A o dobrą muzykę zadbamy przez całe popołudnie w El Radio. Na dowód tego po 13:00 ode mnie, bardzo proszę, Lady Gaga i Michał Szczygieł.
6: El Radio.
7: El Radio.
6: 98 FM.
7: 98 FM.

0: Jeżeli dziś, drogi słuchaczu L Radia, jedziesz MPK w Łodzi, to mała uwaga. Warto sprawdzić, czy twój autobus jedzie tam, gdzie zawsze, bo w mieście remonty mają czasem własną mapę i własne poczucie humoru. Od wczoraj zmieniły się trasy kilku linii autobusowych. Powód? Kolejne prace drogowe. Tym razem między innymi na Północnej i Okólnej. Czyli klasycznie wsiadasz do autobusu z myślą, pojadę sobie jak zawsze, a tu niespodzianka. Łódź mówi, a może dzisiaj zobaczysz inną część miasta? Najważniejsze, dajcie sobie kilka minut zapasu, szczególnie rano. Dziś już nie, ale jutro proszę bardzo, no bo lepiej poczekać chwilę na przystanku, niż później gonić autobus, który właśnie pojechał na małą wycieczkę krajoznawczą.
1: L Radio. L Radio. 90 i 8 FM. 90 i 8 FM.

0: To jest L Radio. Na 98 FM.
1: Może mam wszystko, a może już całkiem nic.

0: Wspominałem w ostatniej godzinie, że Łódź dalej robi swoje, czyli bierze kolejne ulice na warsztat. Tym razem ekipa remontowa zagląda na Widzew, gdzie metamorfozę przejdą 3 ulice. No i wiadomo, zanim będzie pięknie, najpierw musi być trochę miejskiej klasyki, koparki, barierki i pytanie każdego kierowcy, którędy teraz pojadę. Po remoncie mają być nowe jezdnie, chodniki, miejsca parkingowe, więcej zieleni, no i bezpieczniejsze przejścia dla pieszych. Mniej slalomu między dziurami, więcej normalnego spaceru po mieście. Jeśli jeździsz przez Widzew, cierpliwość się przyda. Remonty jak remont w domu. Najpierw trochę bałaganu, no ale człowiek liczy, że na końcu będzie można powiedzieć: było warto. I niech tak będzie. Zostańcie z nami na 98 FM w L Radio.
1: L Radio. 98 FM.

0: Kochani, Łódź nieraz pokazała, że ma wielkie serce i właśnie o sercu będzie teraz mowa. Jest policjant, który po raz drugi pomógł tej samej osobie, oddając komórki macierzyste. Wyobrażasz to sobie? Raz dostać telefon z prośbą o pomoc to już niezwykła historia, a drugi raz temu samemu człowiekowi to już naprawdę coś. I chyba to jest najlepsze przypomnienie, że bohaterowie nie zawsze noszą peleryny. Czasem po prostu odbierają telefon i mówią: jasne, jestem. Fajnie żyć w świecie, w którym takie historie wciąż się zdarzają, bo od razu człowiekowi wraca wiara, że dobrych ludzi jednak jest całkiem sporo.
1: L-Radio.
2: L-Radio.
1: 90,8 FM.
2: 90,8 FM.
3: A ja lubię cię jak lato.

0: Wakacje to jest taki czas, kiedy wracamy z walizką pełną wspomnień, zdjęć i czasami bardzo dziwnych pomysłów na pamiątki, prawda? Na łódzkim lotnisku służby przypomniały podróżnym, że nie wszystko, co wygląda egzotycznie i fajnie będzie stało na półce, można legalnie przywieźć do domu. No bo magnesik z wakacji super, lokalne słodycze jeszcze lepiej, ale jak już jest coś zrobione z chronionych zwierząt czy roślin, no to może sprawić, że zamiast opowiadać znajomym o urlopie, będziemy tłumaczyć się na lotnisku. Były przykłady takich zakazanych pamiątek, między innymi rzeczy wykonane ze skóry krokodyla czy fragmenty pochodzące od chronionych gatunków. Warto pamiętać, najlepsza pamiątka z wakacji to taka, która wraca z nami, a nie zostaje na lotnisku.
1: L-Radio. L-Radio. 98 FM. 98 FM.

0: Ka-ching.
1: El Radio. El Radio. 98 FM. 98 FM.

0: Tak jest, drodzy kibice, jeszcze w tej godzinie o tym, że jutro ruszają półfinały piłkarskiego mundialu. Na początek wielki hit. Francja zmierzy się z Hiszpanią. Dzień później drugi półfinał, w którym Anglia zagra z Argentyną. Finał Mistrzostw Świata zaplanowano na 19 lipca. Wiadomo, że zagrają nie tylko piłkarze, ale też Justin Bieber. Za chwilę najważniejsze wiadomości Radia o 14. Warto wiedzieć.
1: Kosmiczna inwestycja przeszła koło nosa. Warszawa, nie Łódź. Korupcja w łódzkim areszcie śledczym. Kolejne zatrzymania. Zaostrzenie przepisów dla posiadających zagraniczne prawo jazdy.
2: El Radio. Warto wiedzieć.
1: Przemysław Nazer, zapraszam. To w Warszawie, a nie w Łodzi, powstanie nowa siedziba Centrum Europejskiej Agencji Kosmicznej w Polsce. Decyzję ogłosił premier Donald Tusk o utworzeniu pierwszego w Europie Środkowo-Wschodniej Centrum Europejskiej Agencji Kosmicznej. Rywalizowało 7 polskich miast. Były to m.in. Gdańsk, Katowice, Kraków, Poznań, Wrocław i nasze miasto.
3: Więc jest decyzja, to jest Warszawa. Miasta, które ubiegały się o to, by stać się siedzibą Centrum, Polskiego Centrum Europejskiej Agencji Kosmicznej, będą w sieci wspomaganej przez pieniądze organizowane przez PFR, przede wszystkim przez BGK. Warszawa będzie centrum, ale inne miasta będą także korzystały z tego wielkiego programu.
1: Polska zobowiązała się przeznaczyć łącznie 731 milionów euro na realizację misji Europejskiej Agencji Kosmicznej w ciągu 2 najbliższych lat. Kolejna osoba zatrzymana w śledztwie dotyczącym korupcji w areszcie śledczym w Łodzi. Akcję przeprowadzili funkcjonariusze Centralnego Biura Antykorupcyjnego.
4: Zatrzymany funkcjonariusz Służby Więziennej miał przekroczyć swoje uprawnienia, ponieważ w swoim miejscu zamieszkania przechowywał dokumentację służbową, którą nie miał prawa dysponować.
1: Mówi prokurator Emilia Michałowska-Marchewa z Prokuratury Okręgowej w Łodzi. Zatrzymany usłyszał zarzut przekroczenia uprawnień, nie przyznał się do winy i odmówił składania wyjaśnień. Zastosowano wobec niego wolnościowe środki zapobiegawcze w postaci dozoru policji.
4: Jest to kolejne zatrzymanie w sprawie. Podczas pierwszej realizacji w 2025 roku zatrzymano 2 funkcjonariuszy służby więziennej.
1: Śledczy podejrzewają, że za łapówki na teren aresztu trafiały m.in. telefony komórkowe, karty SIM i środki farmakologiczne. Prokuratura podkreśla, że śledztwo jest rozwojowe i nie wyklucza kolejnych zatrzymań. Zaostrzenie zasad uznawania praw jazdy kierowców spoza Unii Europejskiej nabiera tempa. Ministerstwo Infrastruktury potwierdza, że trwają konsultacje nowych przepisów. To reakcja na tragiczny wypadek pod Warszawą z udziałem kierowcy taksówki z Turcji, w którym zginęły 2 osoby, mówi minister Dariusz Klimczak.
5: Doprecyzowujemy te przepisy, czy to będzie minimum kurs w Wojewódzkim Ośrodku Ruchu Drogowego, który sprawdzi jego wiedzę i umiejętności do poruszania się w polskim ruchu drogowym, czy to będzie po prostu od nowa egzamin i praktyczny, i teoretyczny.
1: Ministerstwo chce też uszczelnić przepisy dotyczące licencji taksówkarskich. Opłacanie rachunków, zakupy

0: gra dla Was El Radio. Podobno inspiracją do napisania tej piosenki dla Katie Melua była wizyta jej menadżera w Pekinie. Ich tłumacz oprowadzał ich po mieście i powiedział, że podobno jest tam 9 milionów rowerów. Co ciekawe, w 2005 roku Katie została skrytykowana przez pisarza i naukowca za niedokładny tekst dotyczący rozmiarów obserwowanego wszechświata. Tekst piosenki mówi: jesteśmy 12 miliardów lat świetlnych od krawędzi. Piosenkarka i naukowiec spotkali się, a Katie nagrała z przymrużeniem oka wersję alternatywną, która głosiła: jesteśmy 13,7 miliarda lat świetlnych od krawędzi obserwowanego wszechświata. Melua przyznała, że powinna była jednak wiedzieć lepiej, ponieważ kiedyś była członkinią szkolnego klubu astronomicznego.
1: El Radio. El Radio. 90 i 8 FM. 90 i 8 FM.

0: RMFFM.pl Radio. No i mamy rekord. Przez pierwsze 6 miesięcy tego roku z lotniska w Łodzi skorzystało 228 984 podróżnych. No i to jest wzrost o 6,4% w stosunku do pierwszego półrocza ubiegłego roku. Natomiast o ciekawym spotkaniu na łódzkim lotnisku opowiem Wam jeszcze w tej godzinie w El Radio.
1: El Radio. El Radio. 90 i 8 FM. 90 i 8 FM.

0: To zupełnie oczywiste, że wybierając się za granicę mamy ochotę przywieźć coś do domu w ramach pamiątki. Pal licho, kiedy mówimy po prostu o magnesie na lodówkę. Natomiast jest pewien zbiór rzeczy, których absolutnie przywozić do kraju z zagranicy nie wolno i o tym opowiem za kilka chwil.
1: L-Radio. L-Radio. 98 FM. 98 FM.
2: Ostatnia noc na Pomoście. Czekamy, aż zajdzie słońce. Staramy się nie zapomnieć. Jedną nogą w jeziorze, a drugą już stoję na lądzie. Jedno oko na wodę, a drugie na tobie. Obok na potem schowane napoje. Po to, bo chcę wypić czas na koniec. To

0: Słuchacie El Radia w porcie lotniczym w Łodzi. W ostatnią sobotę pojawili się funkcjonariusze Krajowej Administracji Skarbowej. Na szczęście nie chodziło o to, żeby interweniować czy zatrzymać przemytników. Okazuje się, że odlatującym do Turcji pasażerom tłumaczyli, jakich pamiątek nie wolno przywozić z wakacji, bo można narazić się na poważne konsekwencje prawne. No przede wszystkim chodzi o egzotyczne rzeczy, głównie te wykonane z roślin czy zwierząt gatunków zagrożonych wyginięciem. Myślę sobie, że rozsądnie byłoby, wybierając się bez względu na to, w którym kierunku, jednak zapoznać się z taką ministerialną listą przedmiotów, których absolutnie przywozić do kraju z zagranicy nie wolno. No i przede wszystkim nie dać się skusić ofertom my friend, special price for you.
1: El Radio. El Radio. 90 i 8 FM. 90 i 8 FM.

0: tu El Radio Afromental, czyli polski zespół muzyczny pochodzący z Olsztyna. Ojcami założycielami tej formacji byli Tomasz Lach i Wojciech Łozowski. A panowie znali się wcześniej z lokalnej sceny artystycznej. Mówię o tym dlatego, że Tomasz Thompson Lach właśnie dzisiaj świętuje swoje urodziny. Happy birthday to you.
1: El Radio. El Radio. 90 i 8 FM. 90 i 8 FM.

0: Jest już prawie godzina 15, słuchacie El Radia, a za chwilę zaprosimy Was na serwis.
1: Łatwiej na rondzie lotników. Zakończył się remont. Rekordowe liczby na łódzkim lotnisku. Historyczne półrocze. Na Bałtyku ruszyły wiatraki. Wzmacniamy bezpieczeństwo energetyczne.
2: El Radio. Warto wiedzieć.
1: Przemysław Naze. Zapraszam. Zakończył się już remont torowiska na rondzie lotników lwowskich. Od dzisiaj kierowcy mogą korzystać z ronda bez utrudnienia. Na swoje trasy wróciły autobusy i tramwaje. W ramach prac wymieniono łuki torowe prowadzące z ronda w Pabianicką, co ma poprawić komfort i bezpieczeństwo przejazdu. Postępują także roboty na skrzyżowaniu Kościuszki ze Struga. Pierwszy etap został zakończony. Kolejny rozpocznie się w weekend i obejmie południową część skrzyżowania. Tym razem utrudnienia rozpoczną się wcześniej niż zwykle.
3: Torowce MPK Łódź w najbliższy weekend pojawią się już w piątek po godzinie 10, czyli zapewnimy dojazd do pracy tramwajami, natomiast po godzinie 10 rozpoczną się prace i nie będą już do niedzieli kursowały tramwaje po Alei Kościuszki, pojawią się autobusy zastępcze. Będzie to jedyny weekend, w którym wydłużamy trochę czas realizacji.
1: Mówi Tomasz Andrzejewski z Łódzkich Inwestycji. Wydłużenie czasu prac ma pozwolić na sprawniejszą realizację remontu i utrzymanie terminu zakończenia inwestycji do końca wakacji. Najlepsze pierwsze półrocze w historii ma za sobą łódzki port lotniczy. Od stycznia do końca czerwca obsłużył blisko 229 tysięcy pasażerów. To ponad 6% więcej niż rok wcześniej. Aż 88% podróżnych korzystało z połączeń regularnych.
4: Najczęściej wybierali loty do Londynu, Mediolanu, Alicante i Malagi.
1: Mówi Wioletta Gnacikowska z łódzkiego lotniska. Pierwsze półrocze to był dopiero początek sezonu letnich czarterów, ale klienci biur podróży już stanowili 12% i głównie były to osoby lecące na wakacje do Turcji. Teraz na łódzkim lotnisku sezon wakacyjny w pełni. Na urlop można polecieć do 11 destynacji.
4: Są to Albania, Bułgaria, Egipt, Majorka, Tunezja, Turcja i greckie wyspy Kreta, Rodos i Zakynthos. Na wakacje można oczywiście polecieć też samolotami rejsowymi do Alicante, Malagi, Mediolanu, Bergamo, do Birmingham, Brukseli, Dublina i Londynu Stansted.
1: Pasażerom przypominamy jeszcze, że w każdy poniedziałek przed wylotem możecie, jeżeli o tym zapomnieliście, zaopatrzyć się na lotnisku w europejską kartę ubezpieczenia zdrowotnego. Morskie wiatraki zaczęły produkować prąd. Ruszyła pierwsza polska farma wiatrowa na Morzu Bałtyckim. Na razie zamontowano ponad 50 z 76 turbin. To czysta energia, która wzmocni nasze bezpieczeństwo energetyczne, ocenia Marek Józefiak z Greenpeace Polska.
5: Rozproszony system energetyczny jest bardziej odporny na ataki. To pokazała choćby wojna w Ukrainie. Tam 90% elektrowni na węgiel i gaz została szybko zniszczona. Każdy wiatrak, każdy panel fotowoltaiczny, każdy magazyn energii wzmacniają odporność naszego kraju.
1: Po pełnym uruchomieniu morskie wiatraki będą produkować około 4 terawatogodzin energii elektrycznej rocznie, czyli tyle, ile łącznie zużywają w ciągu roku Łódź i Poznań. Instalacja wszystkich turbin ma się zakończyć jeszcze w tym roku.
6: Na pogodę zaprasza sponsor. Fabryka okien firma KMM Okno. Łódź, Inflancka 52.
7: Sponsorem jest właściciel aplikacji do zamawiania taksówek. Taksi 800 400 400.
8: Sponsorem pogody w El Radiu jest sieć kwiaciarni H. Skrzydlewska. Kwiaty na każdą pogodę.
0: Poniedziałek z zachmurzeniem umiarkowanym, więc jest dokładnie taka sama szansa na to, że będzie świecić słońce, jak i to, że pojawi się nieduży deszcz, choć na termometrach przyjemne 26. W Łodzi w nocy będzie tak jak w ciągu dnia, czyli zachmurzenie umiarkowane, oczywiście chłodniej, tak w okolicach 13. Jutro mamy powtórkę z rozrywki, znowu zachmurzenie umiarkowane i w okolicach 26.
8: Sponsorem pogody w El Radiu jest sieć kwiaciarni H. Skrzydlewska. Kwiaty na każdą pogodę.
7: Sponsorem jest właściciel aplikacji do zamawiania taksówek. Taksi 800 400 400.
6: Na pogodę zaprasza sponsor. Fabryka okien firma KMM Okno. Łódź, Inflancka 52.
9: El Radio.
10: El Radio.
0: Zapraszam na kolejną wspólną godzinę w El Radio. Ja nazywam się Tomek Miara.
9: El Radio.
10: El Radio.
9: 90 i 8 FM.
10: 90 i 8 FM.

0: Słuchacie El Radia. Ten tydzień w Bibliotece Miejskiej w Łodzi też zapowiada się wyjątkowo. Dlaczego warto wybrać się do Memo przy Moniuszki 5? W najbliższy piątek o tym opowiem Wam za kilka chwil.
1: El Radio.
2: El Radio.
1: 90 i 8 FM.
2: 90 i 8 FM.

0: słuchacie El Radia. Ten tydzień w Bibliotece Miejskiej w Łodzi też zapowiada się atrakcyjnie. Właściwie codziennie czekają tam na Was różne atrakcje. Ja wybrałem dla Was jedną. Warsztaty Gra Stara jak Świat, czyli w co grali starożytni. To już w najbliższy piątek o godzinie 16.30 w Mediotece Memo przy Moniuszki 5. To będą warsztaty prowadzone przez Muzeum Archeologiczne i Etnograficzne w Łodzi. Uczestnicy poznają gry, które udało się odtworzyć dzięki odkryciom archeologicznym, no i źródłom pisanym. Z zajęć dowiemy się m.in. w co grali starożytni Egipcjanie czy Rzymianie, no i będzie też można samodzielnie spróbować swoich sił w wybranych grach historycznych. Bardzo ważna rzecz, minimalny wiek uczestnictwa w tych warsztatach to 8 lat, no i obowiązują zapisy.
1: El Radio. El Radio. 90 i 8 FM. 90 i 8 FM.

0: Gra dla Was El Radio. Co ciekawe, ten utwór miał być jedynie koncertowym intro, a dzisiaj uchodzi za jeden z najbardziej kultowych utworów w dziejach rocka. Jak myślicie, o którą piosenkę chodzi? To Wy się chwilę zastanówcie, a ja tę piosenkę zagram Wam za kilka chwil.
1: El Radio. El Radio. 90 i 8 FM.

0: Słuchacie El Radia. Był rok 1986. Wtedy światło dzienne ujrzał trzeci album zespołu Europe zatytułowany The Final Countdown. No i to właśnie na tej płycie znalazł się m.in. ten największy międzynarodowy przebój. Tytułowa piosenka początkowo miała być jedynie intro koncertowym, ale ostatecznie stała się pełnowymiarowym utworem i pierwszym singlem z płyty. Choć The Final Countdown często postrzegany jest właśnie jako taki stadionowy hymn, to tekst piosenki ma jednak głębszy wymiar. Opowiada o podróży w nieznane i o nieuchronności zmian. Joe Tempest, a więc wokalista, przez wiele lat marzył o tym, żeby zostać astronautą. Ojciec artysty był pilotem i czasem zabierał syna, jak to się mówi, do pracy.
1: El Radio. El Radio. 90 i 8 FM. 90 i 8 FM.

0: Radio.
1: El Radio.
2: W tym tygodniu w El Radio będę przybliżał wam kolejny film, który był realizowany w naszym mieście. To Król, a więc polski film sensacyjny z 1991 roku w reżyserii Władysława Pasikowskiego. Marcin Król, żołnierz służby zasadniczej, dezerteruje z jednostki. Kadra oficerska postanawia odnaleźć go na własną rękę, zanim sprawą zainteresuje się prokuratura.
3: Ty gnoju świętości nie umiesz uszanować, a żona przyjaciela we wojsku jest święta, rozumiesz? Reklamację sobie załatwiłeś z armii, litwaniaczek jesteś, ale na kompanii byś zdech. Pierwszego dnia i na gębę nic nie wyjaśnisz. W armii wszystko jest proste.
2: Król jest pracą dyplomową Pasikowskiego, absolwenta łódzkiej filmówki, a zarazem jego reżyserskim debiutem. Jeden z krytyków o tym filmie napisał tak: pierwszy amerykański film w produkcji polskiej. Film wzbudził spore kontrowersje w środowisku wojskowych. Pojawiły się głosy, że jest nasycony wulgaryzmem i chamstwem, a tytułowy bohater, mimo pozytywnego przebiegu służby i ludzkiego podejścia do młodych, w życiu codziennym okazuje się damskim bokserem.
4: Panienka jest siostrą Króla, a pan jego żoną, a ty jego najlepszym przyjacielem. Zaczynam go rozumieć.
2: Zdjęcia do tego filmu kręcono w Poznaniu, ale również w Łodzi, m.in. w Grand Hotelu czy przy Alei Włókniarzy. Jutro o tej porze znowu opowiem wam o tym filmie trochę więcej.
0: El Radio.
1: El Radio.
0: 90 i 8 FM.
1: 90 i 8 FM.

0: Mamy już prawie godzinę 16, słuchacie El Radia, a za chwilę zaprosimy Was na serwis.
1: Reklama.
2: I tylko pamiętaj, są prawdy o życiu, które uczynią Twoją kieszeń lżejszą. Wystarczy, że ściągniesz apkę Taxi 800-400-400 na swój telefon i od teraz za każdy kurs płacisz 10% mniej. I możesz sprawdzić dokładny koszt przejazdu przed kursem. To ile razy w miesiącu korzystasz z taksówek? Pomyśl, przelicz i ściągaj apkę. Zamawiaj tylko z apki, oszczędzaj i zachowaj pełną kontrolę. Takie cuda tylko w Taxi 800-400-400. Forest Clinic, ośrodek leczenia uzależnień, depresji oraz wypalenia zawodowego, oferuje całodobową specjalistyczną opiekę w bezpiecznym i dyskretnym otoczeniu. Forest Clinic, Zgierz pod Łodzią. Więcej na forestclinic.pl.
3: Lubisz historie, które naprawdę wciągają? Odkryj sekrety miast, poznaj dzieje Łodzi i regionu, poczytaj o technice, komunikacji. Dobre historie zaczynają się właśnie tutaj. Sprawdź na km.com.pl. Księży Młyn, dom wydawniczy. Książki dla ludzi ciekawych.
1: Po reklamie.
4: Kolejne zmiany w ruchu. Przed nami Łódź Summer Festival. Był wiatrak, a potem kamienica, która teraz przejdzie gruntowny remont. Sukcesy łódzkich lekkoatletów. Złote i srebrne medale.
5: El Radio. Warto wiedzieć.
4: Przemysław Naze, zapraszam. Kierowcy i mieszkańcy Retkini muszą przygotować się na zmiany w organizacji ruchu podczas nadchodzącego za 2 tygodnie Łódź Summer Festival. Miasto zapowiada ograniczenia w rejonie łódzkich Błoni, zamknięcie części ulic i specjalne przepustki dla mieszkańców okolicznych osiedli. Główne wejście na teren festiwalu będzie od strony ulicy Kusocińskiego. Największe zmiany czekają jednak mieszkańców okolicznych osiedli.
6: Całe miasto się bawi, całe miasto się cieszy. Pół Polski do nas przyjeżdża, czy nawet Europy, no ale musimy pamiętać, że to są jednak utrudnienia dla tych, którzy na stałe mieszkają w naszym mieście. To, co może być bardzo istotne, to na ulicy Konstantynowskiej będziemy już musieli zamknąć ruch samochodowy od środy, ponieważ tam staną też bramy wejściowe i tam na torowisku będziemy już instalowali też infrastrukturę gastronomiczną.
4: Mówi dyrektor Departamentu Strategii i Promocji Urzędu Miasta Piotr Kurzawa. Dodatkowo organizatorzy przygotują specjalny postój taksówek przy rondzie Kusocińskiego i Juszczakiewicza. Dojazd będzie możliwy wyłącznie od strony ulicy Popiełuszki. Ograniczenia będą wprowadzane możliwie późno, aby jak najmniej utrudnić życie mieszkańcom. Kolejna zabytkowa kamienica przy Piotrkowskiej przejdzie kompleksową rewitalizację. Tym razem miasto odnowi posesję pod numerem 41, gdzie jeszcze w XIX wieku stał drewniany wiatrak, symbol przejścia od rolniczej do przemysłowej Łodzi. Po remoncie powstanie tam 38 mieszkań komunalnych, 4 lokale użytkowe oraz zielone podwórko z miejscami do wypoczynku.
7: Budynek jest w pełni przygotowany, żeby wykonawca wszedł, mógł robić sobie ekspertyzy, badania i przystąpić do projektowania. W środę poznamy oferty i poznamy przyszłego wykonawcę. W połowie 2029 roku zamierzamy zakończyć tę inwestycję.
4: Mówi Agnieszka Kowalewska-Wójcik, dyrektor Departamentu Inwestycji i Zarządzania Drogami. Budynek ma przejść gruntowną przebudowę obejmującą m.in. konstrukcję dachu i stropów, wymianę instalacji oraz odtworzenie zabytkowych elementów pod nadzorem konserwatora. Cały projekt warty jest blisko 254 miliony złotych, z czego 152 miliony stanowi unijne dofinansowanie.
8: Powstaną niemal 300 lokali mieszkalnych, 50 lokali użytkowych, 13 lokali dla organizacji pozarządowych na cele społeczne.
4: Mówi dyrektor Miejskiego Centrum Inwestycji Kamila Osicińska. W planach są także nowe pasaże, zagospodarowanie placu 4 czerwca oraz dzienny dom pobytu dla seniorów przy Więckowskiego. Drugie miejsce w klasyfikacji generalnej lekkoatletycznych mistrzostw Polski do lat 23 zajęli zawodnicy AZS Łódź. Najwięcej medali zdobyła para Maksymilian Szwed, Wiktor Wróbel. Stanęli na pierwszym i drugim miejscu podium w biegach na 200 i 400 metrów, mówi prezes AZS-u Lech Leszczyński.
9: My pokazaliśmy, że w bieganiu tych młodych ludzi na bieżni najlepsi są zawodnicy AZS-u Krzysztofa Węglarskiego. Czwórka, bo jeszcze do składu w sztafecie dołączyli Hubert Jabłoński i Kuba Wiliński. Świetnie pobiegli. Od początku myśleli, że mogą pokusić się o rekord Polski na 4x400 metrów U23 i tego dokonali.
4: Teraz lekkoatleci z Łodzi przygotowują się do dalszej części sezonu, m.in. do Mistrzostw Europy w Birmingham w sierpniu. Maksymiliana Szweda uważa się za następcę złotego medalisty z Igrzysk w Tokio Kajetana Duszyńskiego, także zawodnika AZS-u Łódź.
10: Na pogodę zaprasza sponsor. Fabryka okien firma KMM Okno. Łódź, Inflancka 52.
1: Sponsorem jest właściciel aplikacji do zamawiania taksówek. Taksi 800 400 400.
11: Sponsorem pogody w El Radiu jest sieć kwiaciarni H. Skrzydlewska. Kwiaty na każdą pogodę.
0: To jest poniedziałek w Łodzi z zachmurzeniem umiarkowanym, czyli czasem słońce, czasem chmury. Z tych chmur może zdarzyć się nieduży deszcz. Na termometrach dziś maksymalnie 26, w nocy też zachmurzenie umiarkowane i odczuwalna nocna temperatura w okolicach 13. Jutro bardzo podobna pogoda do dzisiejszej, czyli umiarkowane zachmurzenie i około 26 stopni.
11: Sponsorem pogody w El Radiu jest sieć kwiaciarni H. Skrzydlewska. Kwiaty na każdą pogodę.
1: Sponsorem jest właściciel aplikacji do zamawiania taksówek. Taksi 800 400 400.
10: Na pogodę zaprasza sponsor. Fabryka okien firma KMM Okno. Łódź, Inflacka 52.
12: El Radio.
13: El Radio.
0: Słuchacie El Radia. Na kolejną popołudniową, poniedziałkową godzinę zaprasza Was Tomek Miara. Dzień dobry.
12: El Radio.
13: El Radio.
12: 90 i 8 FM.
13: 90 i 8 FM.

0: gra dla Was El Radio. No i to jest fantastyczna informacja, bo im więcej tego typu miejsc, tym lepiej. Powstaje jeden z największych parków rozrywki w naszym kraju, który ma przyciągnąć setki tysięcy odwiedzających rocznie. Z Łodzi do Gliwic, bo o Gliwicach mówimy, będzie można dotrzeć szybciej niż do popularnej Energylandii w Zatorze. Nowy park ma zajmować około 67 tysięcy metrów kwadratowych powierzchni. Projekt zakłada stworzenie zarówno dużej części wewnętrznej, jak i przestrzeni na zewnątrz. Odwiedzający mają znaleźć tam tematyczne strefy zabawy, atrakcje rodzinne oraz miejsca inspirowane popularnymi bajkowymi światami. Według zapowiedzi inwestora ten park w ciągu roku może odwiedzić nawet do 600 tysięcy osób. Przyjdzie nam jeszcze chwilę poczekać, zanim będziemy mogli się tam pobawić. Według obecnych planów park ma zostać otwarty w 2027 roku.
1: El Radio.
2: El Radio.
1: 90 i 8 FM.
2: 90 i 8 FM.

0: gra dla Was El Radio. W Mistrzostwach Świata w piłce nożnej coraz bliżej końcowych rozstrzygnięć. No więc znowu ktoś postanowił zapytać superkomputer, która z drużyn, które zostały już na placu, a przypomnę, zostały już tylko cztery, ma największe szanse na to, żeby sięgnąć po Puchar Świata. Ale o tym opowiem Wam jeszcze przed godziną 17.
1: El Radio. El Radio. 90 i 8 FM. 90 i 8 FM.

0: Słuchacie El Radia. W 2003 roku magazyn Q umieścił ten utwór, a mówimy o Missing zespołu Everything But The Girl na 177 miejscu na liście 1001 najlepszych piosenek wszechczasów. W 2012 roku utwór został umieszczony na 35 miejscu na liście New Music Express 50 najlepiej sprzedających się utworów lat 90.
1: El Radio. El Radio. 90 i 8 FM. 90 i 8 FM.

0: jest El Radio.
1: Wyobraź sobie, że umiesz widzieć rzecz taką, jaka ona jest. Że da się zdjąć okulary skojarzeń, wymazać.

0: up, picking it up. Loving, I'm living, so we turning up. Yeah, we turning it up.
1: Tu El Radio. W Mistrzostwach Świata coraz bliżej końcowych rozstrzygnięć. Największe szanse na tytuł ma reprezentacja Francji. No przynajmniej tak twierdzi superkomputer. Analizując wszelkie dane, oszacował szanse Francji na 34,5%. Na drugim miejscu zdaniem technologii znajdują się Hiszpanie, 23,5%. Nieznacznie gorzej oceniono Anglię, prawie 22%. No i Argentyna dostała tylko 20,5% szans. Francuzi wyliczenia technologii potwierdzają na boisku, no bo przecież wygrali wszystkie mecze, a w fazie pucharowej nawet nie stracili bramki. Niewiele gorzej prezentują się Hiszpanie, zanotowali tylko jedną wpadkę, w pierwszym meczu bezbramkowo zremisowali z Republiką Zielonego Przylądka. Jeden remis i też 0-0 z Ganą mają na koncie Anglicy. Najwięcej wątpliwości mimo samych wygranych budzi gra Argentyny. Mistrzowie świata potrzebowali w końcu w fazie pucharowej aż dwóch dogrywek ze Szwajcarią i z Republiką Zielonego Przylądka, żeby znaleźć się tam, gdzie się teraz znajdują. No dobrze, Francja zagra z Hiszpanią już jutro o godzinie 21:00, natomiast w środę o tej samej porze mecz Anglia-Argentyna. A ciekawy jestem, kogo obstawiają słuchacze El Radia.
0: El Radio.
2: El Radio.
0: 90,8 FM.
2: 90,8 FM.

0: Zbliża się godzina 17. W El Radio za chwilę czas na serwis.
1: Reklama.
2: I tylko pamiętaj, są prawdy o życiu, które uczynią twoją kieszeń lżejszą. Wystarczy, że ściągniesz apkę Taxi 800-400-400 na swój telefon i od teraz za każdy kurs płacisz 10% mniej. I możesz sprawdzić dokładny koszt przejazdu przed kursem. To ile razy w miesiącu korzystasz z taksówek? Pomyśl, przelicz i ściągaj apkę. Zamawiaj tylko zawki. Oszczędzaj i zachowaj pełną kontrolę. Takie cuda tylko w Taxi 800-400-400. Forest Clinic, ośrodek leczenia uzależnień, depresji oraz wypalenia zawodowego, oferuje całodobową specjalistyczną opiekę w bezpiecznym i dyskretnym otoczeniu. Forest Clinic, Zgierz pod Łodzią. Więcej na forestclinic.pl.
3: Lubisz historie, które naprawdę wciągają? Odkryj sekrety miast, poznaj dzieje Łodzi i regionu, poczytaj o technice, komunikacji. Dobre historie zaczynają się właśnie tutaj. Sprawdź na km.com.pl. Księży Młyn, dom wydawniczy. Książki dla ludzi ciekawych.
1: Po reklamie.
4: Kierowcom będzie łatwiej na Łyżwiarskiej. Koniec remontu. Łatwiej będzie też uczestnikom Łódź Summer Festival. Dodatkowy autobus i pociągi. Czy wróci rządowa pomoc na stacjach benzynowych? Rośnie napięcie na linii USA-Iran.
2: El Radio. Warto wiedzieć.
4: Przemysław Nazę. Zapraszam. Kierowcy mogą już korzystać z wyremontowanego odcinka ulicy Łyżwiarskiej na Łódzkim Smulsku. Zakończyły się prace między Popiełuszki i Gimnastyczną. W ramach inwestycji wymieniono nawierzchnię jezdni, wyremontowano chodniki oraz zjazdy do posesji. Jak podkreśla Tomasz Andrzejewski z Łódzkich Inwestycji, choć odcinek jest krótki, każdego dnia korzystają z niego setki kierowców.
5: Stricte prace już takie budowlane przy remoncie zostały zakończone, więc mieszkańcy nie mają już tych utrudnień. Już taka ostatnia kosmetyka z wymalowaniem pasów w najbliższych dniach. Najważniejsza rzecz, że możemy z tej ulicy skorzystać i choćby mieć wyjazd do ulicy Popiełuszki, co jest kluczowe dla mieszkańców osiedla.
4: Miasto zapowiada kolejne inwestycje w tej części Łodzi. Jeszcze w tym roku ma rozpocząć się budowa ronda u zbiegu Retkińskiej i Kusocińskiego, a w wakacje ruszy także remont Falistej, gdzie wymieniona zostanie nawierzchnia oraz chodniki. Specjalne autobusy, dodatkowe pociągi i darmowa komunikacja miejska. Tak Łódź przygotowuje transport dla uczestników Summer Festival. Najważniejszą nowością będzie specjalna linia autobusowa 603, która będzie kursować spod stajni jednorożców na Łódzkie Błonia co 2-3 minuty.
6: W tych dniach wszystkie nasze linie i autobusowe, i tramwajowe na kierunek Rytkinia będą kursowały niemalże do 4 w nocy. A co najważniejsze, w tych dniach już od 24 od godziny 15 ta komunikacja będzie darmowa i będzie darmowa do 4 rano 27 w poniedziałek.
4: Mówi wiceprezes MPK Łukasz Kucharski. Na uczestników czekają także dodatkowe pociągi Łódzkiej Kolei Aglomeracyjnej. Uruchomione zostaną także dodatkowe połączenia z Warszawą, jak również z Poznaniem, Płockiem i Radomiem. Po koncertach składy odjadą m.in. do Sieradza, Łowicza, Kutna, Skierniewic i innych większych miast regionu.
6: Poranne pociągi także będą ruszać i jeździć, także jeżeli ktoś zostanie tutaj na afterparty w Łodzi, a to się zauważyliśmy, zdarzyło w wielu przypadkach w tamtym roku, to także porannymi pociągami dużo osób wracało i też do tego zachęcamy.
4: Mówi Maciej Sobieraj, prezes ŁK. Osoby planujące przyjazd samochodem mogą skorzystać z parkingu przy Konstantynowskiej od strony Smulskiej, ale miejsca trzeba wcześniej zarezerwować przez internet. Na uczestników czeka również parking dla rowerów i prywatnych hulajnóg. Co ważne, komercyjne hulajnogi będą wyłączone z obszaru festiwalu, aby zapewnić bezpieczeństwo i komfort publiczności. Resort Energii cały czas analizuje sytuację na rynku paliw i ewentualne przywrócenie pakietu CPN. Tymczasem ceny ropy naftowej na światowych rynkach idą w górę po najnowszym wzroście napięcia między USA i Iranem.
7: Jesteśmy w kontakcie z Ministerstwem Finansów. Mamy pozostałe narzędzia, które posiada grupa Orlen w swoim zanadrzu, która najmocniej kreuje rynek i w ciągu najbliższych dni będziemy tę sytuację analizowali i podejmowali decyzje.
4: Mówi minister energii Miłosz Motyka. Rząd liczy, że po chwilowej zwyżce ceny paliw będą jednak spadać.
8: Na pogodę zaprasza sponsor. Fabryka okien firma KNN Okno. Łódź Inflanska 52.
9: Sponsorem jest właściciel aplikacji do zamawiania taksówek. Taxi 800-400-400.
10: Sponsorem pogody w El Radiu jest sieć kwiaciarni H. Skrzydlewska. Kwiaty na każdą pogodę.
0: Poniedziałek z zachmurzeniem umiarkowanym, więc jest dokładnie taka sama szansa na to, że będzie świecić słońce, jak i to, że pojawi się nieduży deszcz, choć na termometrach przyjemne 26. W Łodzi w nocy będzie tak jak w ciągu dnia, czyli zachmurzenie umiarkowane, oczywiście chłodniej, tak w okolicach 13. Jutro mamy powtórkę z rozrywki, znowu zachmurzenie umiarkowane i w okolicach 26.
10: Sponsorem pogody w El Radio jest sieć kwiaciarni H. Skrzydlewska. Kwiaty na każdą pogodę.
9: Sponsorem jest właściciel aplikacji do zamawiania taksówek. Taksi 800 400 400.
8: Na pogodę zaprasza sponsor. Fabryka okien firma KNN Okno. Łódź, Inflanska 52.
1: El Radio.
11: El Radio.
0: Przed nami ostatnia poniedziałkowa, wspólna popołudniowa godzina w El Radio, na którą serdecznie zaprasza Tomek Miara. Witajcie.
1: El Radio.
11: El Radio.
1: 90 i 8 FM.
11: 90 i 8 FM.

0: Słuchacie El Radia. Nieco ponad 3 tygodnie zostały do tych planowanych w Warszawie 2 koncertów The Weeknd. To jest jego występ w ramach trasy koncertowej After Hour Till Dawn Stadium Tour. Przypomnę, 4 i 5 sierpnia będzie można go zobaczyć na Narodowym w Warszawie. Przypominam, że Łódzka Kolej Aglomeracyjna przygotowała specjalne połączenia, tak żeby ułatwić Wam podróż tam i z powrotem. Sprawdziłem, The Weeknd w ten weekend zagrał w Paryżu i w setliście nie zabrakło też tego utworu.
1: El Radio. El Radio. 90 i 8 FM. 90 i 8 FM.

Słuchacie El Radia. Dzisiaj witając się z wami zapytałem, czy zdajecie sobie sprawę, które warzywo można nazwać królem warzyw. No więc najzdrowsze warzywo na świecie wcale nie okazało się modnym superfoodem, ani produktem, za który trzeba kosmiczne pieniądze zapłacić. I choć przez lata za wzór zdrowego odżywiania uchodził szpinak, to zdaniem naukowców aktualnie królem warzyw trzeba nazywać rukiew wodną. Sama roślina należy do dobrze znanej rodziny kapustowatych. Jest spokrewniona m.in. z kapustą, rzodkiewką, gorczycą i jarmużem, a jej smak bywa opisywany jako świeży, wyrazisty i lekko pieprzny. Jeżeli słyszę, że smak jest lekko pieprzny, to jednak skłaniałbym się ku

0: Słuchacie L Radia. Dla większości z nas to są takie dość oczywiste zasady, oczywiste reguły. Kiedy idę w góry, sprawdzam prognozę pogody, biorę ze sobą mapę, generalnie staram się trzymać szlaków i tak dalej. No ale zawsze znajdzie się ktoś, kto wie lepiej. No i o takim przypadku opowiem Wam za kilka chwil.
1: L Radio. L Radio. 90 i 8 FM. 90 i 8 FM.

0: to wiem.
1: Słuchacie El Radia. Czytam właśnie o tym, że na początku lipca dwoje turystów z Litwy wędrowało sobie po Tatrach. No ale wędrowało całkowicie opierając się na wskazówkach sztucznej inteligencji. Zamiast sprawdzić mapę, podróżni próbowali przy pomocy algorytmów wytyczać sobie trasy alternatywne, szukać skrótów na szlakach. Nietypowe podejście turystów doprowadziło ich do takiego miejsca, z którego nie potrafili już wrócić. No i tutaj niestety sztuczna inteligencja rozłożyła ręce i nie potrafiła wyprowadzić ich z tej czarnej opresji. Więc nie zostało im nic innego, jak zwyczajnie, analogowo zadzwonić po TOPR. Zawsze będę powtarzał, że najgorsze, co może się zdarzyć, to telefon komórkowy, który posiada większą inteligencję niż jego właściciel.
2: El Radio.
3: El Radio.
2: 98 FM.
3: 98 FM.

przyszedł czas, żeby w El Radiu zagrać wam piosenkę, którą znacie, ale być może nie słyszeliście jej w tym wykonaniu. Długość dźwięku samotności, absolutnie jeden z największych przebojów zespołu Mysłowic. Był wydany w 1999 roku i pochodzi z albumu Miłość w czasach popkultury. Natomiast w 2019 roku długość dźwięku samotności zostało wykonane na koncertach męskiego grania.

0: Jest już prawie godzina 18, czyli ode mnie to już wszystko. Bardzo dziękuję za wspólnie spędzone popołudnie w LRU. Tomek Miara. Udanego piątku, spokojnego weekendu. Do usłyszenia w poniedziałek.
1: Blokadę Iranu i opłaty w cieśnienie Ormus ogłosił Donald Trump. Burmistrz Ursynowa może stracić stanowisko w aferze szpitalnej. Będzie też o Polakach zadowolonych z życia.
2: LRadio. Warto wiedzieć.
1: Paulina Nawrocka, zapraszam. Prezydent USA Donald Trump przywraca blokadę morską irańskich portów. Dodał, że wszystkie pozostałe kraje będą mogły korzystać z cieśniny, lecz ogłosił, że USA będą pobierać od statków opłaty w wysokości 20% wartości ładunku. To w celu pokrycia, jak mówi amerykański prezydent, wszelkich kosztów niezbędnych do zapewnienia bezpieczeństwa w tym bardzo niestabilnym regionie świata. Jeszcze dziś będą się ważyć losy burmistrza dzielnicy Ursynów Robert. Wniosek o jego odwołanie złożyli przedstawiciele opozycji. Nie wiedział. Do tej pory polityczną odpowiedzialność za aferę poniosły jedynie kobiety Aldona Machnowska-Góra, która zasiadała w tej samej radzie co Kępa, i Renata Kaznowska, odpowiedzialna w mieście za zdrowie. Więcej Błażej Kulesza.
3: Brak dotychczasowej dymisji burmistrza Ursynowa opozycja odbiera jako element walki o wpływy w warszawskiej koalicji obywatelskiej.
4: Burmistrz Kępa jest człowiekiem Marcina Kierwińskiego.
3: Mówi Antoni Pomianowski, wiceprzewodniczący Rady Dzielnicy na Ursynowie.
4: Najwyraźniej w Koalicji Obywatelskiej jedyne głowy, które polecą, to są głowy osób związanych z Rafałem Trzaskowskim.
3: Prezydent Warszawy przyjął dymisję dwóch swoich zastępczeń, tłumacząc to wysokimi standardami.
5: Ja podejmuję swoje decyzje w oparciu o fakty albo w oparciu właśnie o stosowanie najwyższego możliwego standardu.
3: Robert Kępa ze stanowiska burmistrza nie zamierza rezygnować, bo jak twierdzi, proszą go o to sami mieszkańcy, a opozycję, która wniosek o odwołanie złożyła, nazywa grupką politycznych awanturników.
1: Do 13 osób wzrosła liczba ofiar pożaru lasów na południu Hiszpanii. Do opuszczenia domów zmuszonych było ponad 1400 mieszkańców. Na szczęście tamtejszym strażakom udało się opanować żywioł. Premier Hiszpanii Pedro Sánchez.
6: Musimy również podejmować działania zapobiegawcze, na przykład poprzez zabezpieczanie i wyznaczanie stref ochronnych wokół obszarów miejskich.
1: Do pożarów w Hiszpanii przyczyniły się intensywne upały, które towarzyszą mieszkańcom kraju. A i do nas wracają upały, jak informuje synoptyczka IMGW Anna Gryczman. Termometry z każdym dniem będą pokazywały coraz więcej. Będą też burze.
7: Szczególnie niebezpiecznie może być na południu naszego kraju, szczególnie w rejonach górskich, ale w środę czy w piątek burze mogą występować na znacznym obszarze Polski.
1: Po takim intensywnym pogodowym tygodniu przyjdzie ochłodzenie. Weekend ma już być bez upałów. W czerwcu wskaźnik zadowolenia z poziomu życia Polaków osiągnął najwyższą wartość w ostatnich latach. Wynika z analizy CBOS. Sondażownia przygotowała ją na podstawie badań zrealizowanych od lipca ubiegłego roku do czerwca tego roku. Poprawiły się też zarówno oceny, jak i przewidywania odnoszące się do sytuacji politycznej w kraju.
2: Sponsorem sportu w LRadiu jest fabryka okien, firma KMM Okno, Łódź, Inflansa 52.
8: Miłuszek, zapraszam na informacje sportowe. Jeszcze kilka godzin temu wydawało się, że widzę Wałszy już sprint nie zagra, ale rano udało się dopiąć szczegóły z rywalem z niższego poziomu austriackich rozgrywek i właśnie rozpoczyna się mecz pomiędzy Widzewem a Marfelczy Donau Auen. W łódzkiej drużynie na podstawę wybiegli Veliko Ilić, Carlos Isak, Ricardo Wisus, Stelios Andreu, Marcel Krajewski, Lindon Serachi, Emil Kornwik, Fran Alvarez, Osman Bukhari, Mariusz Fornalczyk i Karol Świderski. Artur Łabinowicz wzmocnił koszykarską drużynę ŁKS-u Kulpak. Urodzony w Stanach Zjednoczonych zawodnik może występować na pozycji 2 lub 3. Wyróżnia go bardzo dobra skuteczność, notuje świetne zdobycze punktowe. 29-latek ostatnio występował w Sokole Łańcut. Łódzcy lekkoatleci to poważni kandydaci na medalistów olimpijskich, zwłaszcza biegacze. Drużynowo AZS Łódź zajął drugie miejsce w Mistrzostwach Polski do lat 23. Duet Maksymilian Szwed, Wiktor Wróbel dwukrotnie ustrzelił dublet, złoto i srebro w biegach na 200 i 400 metrów. I wraz z kolegami dołożyli złoto w sztafecie, mówi prezes AZS-u Lech Leszczyński.
9: Tak, pokazaliśmy, że w bieganiu tych młodych ludzi na bieżni najlepsi są zawodnicy AZS-u Krzysztofa Węglarskiego. Czwórka, bo jeszcze do składu w sztafecie dołączyli Hubert Diabłoński i Kuba Wiliński. Świetnie pobiegli. Od początku myśleli, że mogą pokusić się o rekord Polski na 4x400 metrów U23 i tego dokonali.
8: Teraz lekkoatleci z Łodzi przygotowują się do dalszej części sezonu, między innymi do Mistrzostw Europy w Birmingham w sierpniu.
2: Sponsorem sportu w El Radio jest fabryka okien firma KMM Okno Łódź. Inflanska 52. El Radio. El Radio. 90.

To jest L Radio na 90 i 8 FM. Let's get it started in here.

0: Ulewne deszcze i burze są alerty dla wschodu kraju. Na scenie politycznej nowa partia dla ludzi o centrowych poglądach. I puma w drodze do zoo w Polanowie udało się schwytać poszukiwanego drapieżnika.
1: El Radio. Warto wiedzieć.
0: Paulina Nawrocka, zapraszam. Synoptycy i Rządowe Centrum Bezpieczeństwa ostrzegają przed burzami z ulewnym deszczem w 6 województwach na wschodzie kraju. Alerty 2 stopnia dotyczą Świętokrzyskiego, południa Mazowsza i Lubelszczyzny, a także części województwa łódzkiego i większości powiatów na Podkarpaciu i w Małopolsce. RCB ostrzega tam przed podtopieniami. Ostrzeżenia 1 najniższego stopnia dotyczą pozostałych powiatów Mazowsza i Lubelszczyzny, a także Podlasia oraz części Warmii i Mazur. Naczelna Izba Lekarska wszczęła czynności w sprawie patomorfologa z warszawskiego Szpitala Południowego. Złożyła też w jego sprawie zawiadomienie do Naczelnego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej. To po publikacji portalu Zero, gdzie opisano przypadek martwego pacjenta znalezionego po kilku godzinach w łazience. Szpital miał zdecydować o przeprowadzeniu sekcji we własnym prosektorium i nie poinformował o tym prokuratury. Czym zdziwieni w nagraniach, do których dotarł portal, są sami pracownicy. Na polskiej scenie politycznej pojawił się nowy podmiot – Partia Unia Centrum. Ugrupowanie ma być skierowane do wyborców z centrowymi poglądami, mówi europoseł i wiceprzewodniczący nowo powstałej partii Michał Kobosko.
2: Uważamy, że są wyborcy, którzy szukają swojej partii centrowej na rynku politycznym, którzy nie są satysfakcjonowani tym, co widzą i co mają do wyboru w tej chwili na rynku politycznym.
0: Unia Centrum powstała w wyniku rozłamu w Polsce 2050. Przewodniczącą nowej partii została ministra klimatu i środowiska Paulina Hennig-Kloska. Władze ugrupowania zapewniają, że będą kontynuowały współpracę z obecną koalicją rządzącą. W ramach walki z suszą województwo łódzkie chce łapać deszcz. Chodzi o 500 000 zł dla gmin, które chcą lepiej zagospodarować wodą. To ważne, bo według danych Unii Europejskiej łódzkie jest najbardziej zagrożonym pustynnieniem regionem w Polsce i jednym z najbardziej zagrożonych tym zjawiskiem w Europie. Bartosz Kądziołka.
3: To pierwszy taki program w regionie, mówi Martyna Skalska z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego.
4: Dzięki takiemu wsparciu gminy będą mogły zakupić zbiorniki na deszczówkę.
3: Później zbiorniki trafić mają do mieszkańców.
4: Zgromadzona woda będzie mogła służyć m.in. do podlewania ogrodów, trawników czy roślin ozdobnych.
3: Bo, jak mówi Skalska,
4: jednym z najskuteczniejszych sposobów na suszę jest retencja wody. Polega na zatrzymywaniu deszczówki, a później wykorzystywaniu jej, gdy jest najbardziej potrzebna.
3: Z programu ma skorzystać 16 gmin.
0: Puma schwytana w Polanowie jest już w drodze do Poznania. Odłowiony kot, który kilka dni grasował w lasach pod Koszalinem, jedzie do ogrodu zoologicznego. Tam przejdzie kwarantannę, mówi Remigiusz Koziński z poznańskiego ogrodu.
5: Trudno powiedzieć, na jak długo. No, przede wszystkim musimy wykonać podstawowe badania weterynaryjne, sprawdzić krew, sprawdzić kału, sprawdzić pod kątem pasożytów, bo nie wiemy o tym zwierzęciu absolutnie nic. Oprócz tego, że włóczyło się gdzieś po lasach w okolicach gminy Polanów.
0: Trwa szukanie docelowego miejsca dla pumy, w którym znajdują się odpowiednie warunki. Niewykluczone, że zwierzę trafi za granicę. Pumę w ubiegłym tygodniu zaobserwował myśliwy. Na razie nie wiadomo, jak kot znalazł się w lasach w województwie zachodniopomorskim.
1: Na pogodę zaprasza sponsor. Fabryka okien firma KMM Okno. Łódź Inflacka 52.
6: Sponsorem jest właściciel aplikacji do zamawiania taksówek. Taksi 800 400 400.
7: Sponsorem pogody w El Radiu jest sieć kwiaciarni H. Skrzydlewska. Kwiaty na każdą pogodę.
8: W Łodzi w nocy będzie zachmurzenie umiarkowane, oczywiście chłodniej, tak w okolicach 13. Jutro mamy znowu zachmurzenie umiarkowane i w okolicach 26.
7: Sponsorem pogody w El Radiu jest sieć kwiaciarni H. Skrzydlewska. Kwiaty na każdą pogodę.
6: Sponsorem jest właściciel aplikacji do zamawiania taksówek. Taksi 800 400 400.
1: Na pogodę zaprasza sponsor. Fabryka okien firma KMM Okno. Łódź Inflacka 52.
9: El Radio. El Radio. W Łodzi.
10: Na 98 FM.